0: je Kapris.
1: Kapris.
0: Številka.
1: Številka ena na obali.
2: I am Ariana Grande.
0: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.

0: Capris.
1: Capris.
2: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Radio Capris.
4: Capris je številka ena na obali.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
3: Številka ena na obali.
0: Radio Kapris.